gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera, bum gakera, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, bum gakera roksoko, Gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga, punga gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko,